dziwcić cudność szpatnie kończywa, a dziwcić cudność szpatnie kończywa, a dokonalost nie dig niczemu, dokonalost.